0: dekany naha dekany misky do preskoka.
1: Misky do preskoka.
0: Sí, sí.